0: Good afternoon, cousins, and welcome to the Stan Kazakowski Happy Monday Night Polka Party. It's the third day of May, Chechi Mai. And it's the fifth Sunday of Easter. We'll be with you for the next 2 hours to entertain, interpret, and inform. And as always, our show is dedicated to those in the hospitals, the nursing homes, the shut-ins. For those of you who aren't feeling too good, hopefully we'll bring a smile to your face. For everybody else, get up and do a polka once around the kitchen table.
1: Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do dwugodzinnej audycji pod tytułem WSOU Polka Party, nadawanej dla Was co niedzielę od 12 do 2 po południu czasu nowojorskiego na częstotliwości 89,5 FM, jak również w wersji cyfrowej poprzez naszą stronę internetową www.wsou.net.
0: And we start our show off with the Pella Brothers with My Heart Skips a Beat, and sticking with them for another couple, She Promised Me.
1: Coś obiecała, no zobaczymy co.

0: like to welcome all those listening to us over the internet. As you know, we can be heard worldwide by logging on to www.wsou.net and clicking on the Listen Now button, and we could be heard wherever you are. But if you happen to have a smartphone, a tablet, one of those things, look for and install a free app, either iHeartRadio or TuneIn. Once it's installed, search for WSOU 89.5 FM. It's going to come back telling you we are the loudest rock.
1: That's true.
0: Except on Sundays from noon to two, when we're the polka party.
1: Witam gorąco, serdecznie pozdrawiam naszych słuchaczy, którzy być może zalogowali się na naszą stronę internetową www.wsou.net i słuchają nas gdzieś daleko w świecie poprzez internet. Wielu z Was ma w Waszych mądrych urządzeniach elektronicznych aplikacje do słuchania radia w sieci. Tam też nas znajdziecie, wystarczy tylko pisać naszą rozgłośnię WSOU 89,5 FM i pamiętać, że nasza audycja nadawana jest tylko i wyłącznie w niedzielę od 12 do 2 po południu czasu nowego. W innych dniach jest to jak najbardziej hardrockowa, heavy metalowa stacja radiowa. Witam i pozdrawiam naszych słuchaczy na Florydzie, słuchających w Arizonie, w Teksasie, w Chicago, w Kanadzie i tych daleko, daleko za oceanem, w Anglii, w Niemczech, w Norwegii i oczywiście w Polsce.
0: And we're gonna go back to the Pala Brothers.
1: Mm-hmm.
0: And this one's called My Heart Belongs to Daddy. What a great song for a wedding.

0: Jeśli chcielibyście Państwo zadzwonić do nas do studia podczas trwania naszego programu, przypomnę nasz numer do redakcji 973 kierunkowy 761-9768 973-761-9768. Za naszym pośrednictwem możecie pozdrowić swoich najbliższych przyjaciół, znajomych, złożyć im życzenia z okazji urodzin, imienin czy innych jubileuszy, a my do tego dołączymy jakąś fajną polkę Oberka Walczyka albo coś z muzyki biesiadnej. Raz jeszcze przypomnę numer 973-761-9768. Oczywiście tylko i wyłącznie w niedzielę między 12 a 2 po południu.
1: If you'd like to give us a call, the number here is 973-761-9768. We'll be here to 2 o'clock. You like to call just to say hi or make an announcement for somebody. That's what we do our best. So 973-761-9768. Can we slow it down a bit, Jacek?
0: Why not?
1: It's the Pallet Brothers with Dear Father Waltz.

0: Looking in the window, it's cloudy, but sun is trying to break through.
1: Well, it was kind of warm, but there's still a good breeze out there.
0: Mm-hmm. That makes a little bit cooler than it's supposed to be at this time of the year. Mówimy o pogodzie. Proszę Państwa, w New Jersey słońce próbuje się przebić przez chmury. Mamy piękną, suchą, bezdeszczową niedzielę, ale niestety jest chłodno. Chłodno. Zazwyczaj o tej porze już jest bardzo ciepło, ale Gosia lubi, jak jest chłodno. Pod warunkiem, że świeci słońce. Okay, let's go back to the music.
1: Shall we go to Little Wally right now?
0: Yes.
1: It's called 4 Years Polka.

Jerusiej kozak witała, gdy mnie ej widziała. Jerusiej kozak witała, Jerusiej kozak witała, gdy mnie ej widziała. Jerusiej kozak witała.

noc. Iś pracował pewnie, pracowałeś w noc. Żebym ja zawsze miał, żebym ja zawsze miał do jedzenia dość, żebym

0: Mam nadzieję, że spodobało się Państwu.
1: And let's do an obedek by Frankie.
0: Okay.
1: And this one's called the New York City obedek.
0: Dla naszych słuchaczy, gdzieś tam z Greenpointu, następny utwór.

Następny utwór chciałbym zadedykować dla naszych słuchaczy daleko, daleko w Polsce, a szczególnie na Podkarpaciu, w Tarnobrzegu, w Rzeszowie, w Kolbuszowej i oczywiście pozdrawiamy bardzo i serdecznie panią Kazimierę Twardowską z mężem Stasiem i dołączamy właśnie tego krakowiaka. Wszyscy my tutaj znamy go bardzo dobrze, ale myślę, że również pani Kazimiera i pan Stasiu też znają ten utwór.

0: You're listening to WSOU 89.5 on your FM dial, coming to you from the campus of Seton Hall University in the gaslit village of South Orange.
1: Słuchacie Państwo audycji WSOU Polka Party, nadawanej dla Was z Uniwersytetu Seton Hall w South Orange, New Jersey, na częstotliwości 89,5 FM w metropolii nowojorskiej, jak również w wersji cyfrowej poprzez naszą stronę internetową www.wsou.net w każdą niedzielę od 12 do 2 po południu.
0: We heard from our good friend Dave, the mailman.
1: Okay.
0: And we're going to do two songs, one for him and one for his grandson, Charlie, who's 3 years old and lives in Boston. But for you, Dave, we call upon Benny Prill and the Mailman's Polka.

0: Marie, do you know what day was yesterday and what day we celebrate today?
1: Well, yesterday, I believe, was Flag Day in Poland.
0: That's correct.
1: Uh-huh. And today we celebrate the 243rd anniversary of the Polish Constitution. It was the first modern constitution in Europe, the second in the world.
0: Mm-hmm. Tak jak wspomnieliśmy, 2 maja wczoraj obchodziliśmy Dzień Flagi Polskiej, nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Można było zobaczyć biało-czerwone flagi. 25 lat temu z inicjatywy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Dzień 2 maja został właśnie ustanowiony Dniem Polonii i Polaków za granicą. I też chcieliśmy z tej okazji życzyć wszystkim Polakom, całej Polonii mieszkającej nie tylko tutaj w Stanach Zjednoczonych, ale rozsianych po całym świecie, serdeczne podziękowania za to, że wywiesiliście te flagi w swoich domach, w swoich biznesach, w swoich samochodach i uczciliście ten dzień właśnie, by kultywować polską tradycję, dbać o język polski i mówić wszystkim o tym, że Polska jest dla nas najważniejsza. A dzisiaj, jak Marie wspomniała, obchodzimy rocznicę Konstytucji 3 maja. Wszyscy ci, co chodzili do polskiej szkoły, to wiedzą o tym, że Konstytucja 3 maja z 1791 roku była w Europie drugą konstytucją po Konstytucji Stanów Zjednoczonych, spisaną właśnie jako ustawa zasadniczą, która została uchwalona przez Sejm czteroletni i przekształcała ustrój Rzeczpospolitej w monarchię konstytucyjną. Wprowadzała trójpodział władzy, znosiła liberum veto oraz ograniczała wpływy magnaterii, dążąc do modernizacji państwa. A głównymi twórcami tej konstytucji był król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj oraz Julian Ursyn Niemcewicz. A prawdopodobnie za tydzień będziemy mieli gościa i powiemy o tym troszkę więcej, a tymczasem posłuchajmy Poloneza.

0: Okej, troszeczkę się zagadaliśmy, a już patrzę na zegarek, już dawno powinniśmy wyemitować nasze community news.
1: Yes, let's do it. The Beiwei Polish Club, along with the Polish Cultural Foundation, jointly present May Polka Celebration on Sunday, May 17th, featuring the polka legend Jimmy Sturr and his orchestra. Doors open at 1. Dancing is from 2 until 6 p.m. at the Polish Cultural Foundation, 177 Broadway in Clark, New Jersey. Really great Polish kitchen, cash bar, no BYOB or BYOF. Credit cards not accepted. For information and table reservations, either call or text Mike Niemiec, 201-694-2330, 201-694-2330. Circle your calendar, June 7th, the Polka Country Musicians, October 18th, the Eddie Foreman Orchestra, November 15th, Dennis Polinski and the Maestro Men, and then December 13th, the Polka Family.
0: To ja może po polsku jeszcze raz. Beiwei Polish Club wraz z Polską Fundacją Kulturalną w Clark organizują May Polka Celebration, zabawę już 17 maja, już za 2 tygodnie. A kto wystąpi? Jimmy Sturr Orchestra. Będzie oczywiście otwarta polska kuchnia, będzie można dobrze zjeść, bar będzie otwarty. No oczywiście drzwi już od 1 po południu, a zabawa od godziny 2 do 6 wieczorem. Kto nie wie, gdzie jest Polska Fundacja Kulturalna, to niech sobie zapisze adres 177 Broadway w Clark, New Jersey, zjazd 135 z Garden State Parkway. A pobliższe informacje, rezerwacje i tak dalej, możecie tekstować do Mike Niemiec, a Mike Niemiec, jego numer telefonu to 201-694-2330. Jeszcze raz powtórzę, 201-694-2330.
1: And we have a couple of polka festivals going on.
0: Yes.
1: Pukayashu is bringing back those wild, wild, wildwood days, rain or shine, May 28th through the 30th at the Oceanic Hotel, 4600 Ocean Avenue in Wildwood. Rain or shine on the 28th, it'll be at the Oceanic Bar from 6 to 10. Welcome party with DJ Bruce Z on the 29th. Oceanic Pool from 1 to 5, Frankie Liska and Blue Magic. And then in the evening at the bar from 8 till midnight, Eddie Foreman and his orchestra. And on the 30th, by the pool from 1 to 5, Eddie Foreman and his orchestra. And then from 8 to midnight at the Oceanic Bar will be Frankie Liska and Blue Magic. For information, you can give Michael a call at 908-209-9843. That's 908-209-9843.
0: A jak zwykle co roku również w Johnston, Pennsylvania mają Johnston Polka Fest. Johnston Polka Fest jest w dniach od 29 do 31 maja. Gdzie się znajduje? W People's Natural Gas Park in beautiful Johnston, Pennsylvania. Także jeśli ktoś mieszka w zachodniej części New Jersey czy wschodniej Pennsylvania, może się spokojnie wybrać. Ale jeszcze jeden, bardzo ważny, bo już 50. Festiwal Dziedzictwa Polskiego będzie miał miejsce 14 czerwca, proszę Państwa, Middlesex County Fairgrounds, New Jersey. Rozpocznie się ją o godzinie 10:00 mszą świętą celebrowaną i potem po kolei będą różne atrakcje,

0: Rozpocznie się ją o godzinie 10, mszą świętą celebrowaną i potem po kolei będą różne atrakcje dla wszystkich. Pokaz samochodów starych, stoiska z pamiątkami, wędros, kuchnia polska, oczywiście nasi wędrzy z dobrą kuchnią polską też tam będą. Występy taneczne zespołów okulistycznych, konkursy dla dzieci, konkurs Mam Talent, a także pokazy zabawy z piłką nożną dla dzieci. Także serdecznie zapraszamy, zapiszcie sobie datę 14 czerwca, gdzie? W Middlesex County Fairgrounds w New Jersey.
1: That's right, it's the 50th annual Polish Heritage Festival on Sunday, June the 14th at the Middlesex County Fairgrounds, 655 Cranberry Road in East Brunswick, right off of exit 9 of the New Jersey Turnpike. They will have live music, traditional Polish food, antique car show, children's entertainment, dance performances, gifts and exhibits. And if you'd like to go on the website is www.polfest.com. That's www.polfest.com.
0: Okay.
1: And let's see, now we have that one. You did the Johnstown.
0: Yes, I did.
1: And then coming up August 16th, the PACC 2026 Family Picnic featuring Jersey Polka Company and DJ Chris will be held on the 16th of August from noon till 6 p.m. at Chartwell Gardens. That's at 136 Paragon Avenue in Carlton, New Jersey. Looks like a lot of fun, and for information, can call Anita at 609-206-6667. That's 609-206-6667.

0: A teraz jak zwykle o tej porze zapraszamy Państwa na naszą religijną część programu.
1: That's time of our show where we turn our thoughts heavenly and we have two beautiful Polish hymns. Dawina Polski też Królowo Mario and Zawita Królowo Różańca Świętego.
0: Oraz Zawitaj Królowo Różańca Świętego.

0: Tak, proszę Państwa, patrzę na zegarek, czas szybciutko leci. Już zostało nam około 20 parę minut do końca audycji, ale mamy jeszcze w zanadrzu parę fajnych utworów. The next one is...
1: The Dinotones.
0: Yes.
1: An old-timer's obedek.

0: A teraz następny utwór chciałem zadedykować dla wszystkich zakochanych, albo kochających, albo wszystkich razem. Okay. For the all the lovers who are in love.
1: That's right. Everybody loves someone.
0: Yep, that's
1: by the new generation, yeah.